Ubaris baro primašis. Vareka namek čirla Andru lačo deloro, kjer djale romen adinjas len Andre bari osada. A oda sopes Andre odi osada ačiljas, šunjo mira pura babatar. Šunen. Andri odi osada beše nas duj bare primaša. Jek heste avres ehas peskeri banda, sopir nas te bašavel. Čačes oda ehas bare lavutara, kaj sen savenára kľan ani pešťate. Ale ola primaša jek avres ijen. Ale ola primaša jek avres naradodikenas. Tepes onduj dženes džanas, ta prepeste ledan densaš gritinenas. Ale mek buter pes naradodikenas len gere romnia. Oči balende eha sarčúra, rakinenas peske sarte len obenga, Andre jak ispidenas. Vareka na peske pernas androbala, ale balendar pes palepuv cirdenas. Oferis ehas pureder primášis, leskeri romni elola džanelas, te pokerel. Ale ačiľas, peso ani odeleorona kamelas, sarandre paramisi. Le primášen gere romenge, Andre je krát ulile muršora. Soduj džene ehas šukar, kálore, ojakora, sar momeľa a obalora sar angrusčora. Oferis pendia, hoj preholile bariske, peskre častar, likerla avril aj se primášis, hoj leske pundrona ovudar ako grofi teko kráľa. Na užardia ani kanale čavore z landiarna, imbar leske andro cikre angusčora, ispidelas ovonos. Lečaske dyňas dafjak, hoj leskere rgila, jagahate labaren. Obarist hoďa e lavuta pre koliska, kaj pašľula z leskero čavoro a pendža. Daftu kena ubari, hojte aves, nek bareder primáši spreb amari pchuf. Hoj tire gila, te gila vel e balvaj o čirikla, te opáni. Kamav te sikavel le feriske, hoj tu aveha baredere primášis sar leskero čavo. O muršora mek ani napire nas, nađane nas mek androvastora o lavuti te chudel, imar o dada, len te bašavel sikav nas. O feris andre choli merlas, hoj leskero čavo, ejak na kamelas te sikľol. Te baša vlasta sar leske vareko telo daja o kandre te ispidelas. Ani o baris te sikľol na kamelas, ale odad leske sakovar penlas. Ej, ča tu sikľu, mročo, bo romes ča je lavuta džidžala. Ej, ča tu sikľu, mročo, bo le romes ča je lavuta džidžarla. La lavuta ha telek hak, tu dochude ha nača maškaro, lače Roma, ale te maškaro bare raja. O bari speskele daneske lava iljas, kio ilo, radiša goha andro ilo, sikľolas. O čavo ejak, pro bari schala scholi, hojča lezo Roma a šaren, teo gore, ale zniko. Elola kada našti, androilo prelikerdia, hoj obaris ino feder lavutaris. Sarla kero čavo, ta penja hojle baris pokerla. Te kamblja

La bešča maškaro hroby a užar las, kana pre kangeri chudela te maril eora. Pro kerestos bešľa o kuvíkos a giľaďa. Elola predarandiľa až izdralas. A pre kangeri chudňa te maril eora. Čingerďa avri e cindi čare lola. Ečar peske prekikindias projilo a denašelas kere. Kere rozpundraďa ejak, čiďa upre kašta, ečar tvoďa andrepíri a čiďa časi krapáňori. Chudňa te tável, rozbukľa peské rebáre, kále bala, učardia lenca e píri, opáni taďolás a oj vakerlás o keriben. Zorali zor, zoralener sa rokam, sar očon sa repúv, chav tumaro jiloro, te tumaro latoro, Kerele baristar rikones. E para andru lakere bala kerlas čerchenia, ale ola čerchenia pes kernas kandrenge. Sarvare kotelo naja andre, andru kandre te ispidelas. Ani o bariste siklo na kamelas. Sar enia var pendia o keriben, niklas andre piri ala čatar pes kerdia rikono. Sar eňavar pendia o keriben niklas andre píri ale čaratar peskerdia rikono. Andre lakere jaka radiša gostar jak zalabiljas. O rikono andre ale píri denašča avri a pašo udar lake dukaha zabašča a denašelas akorkoro nađanelas kajđal. Predaran nutno nađanelas opez leha jekvare star ačiljas ani korkoro napatjalas hoj hino rikono. Uprale osada labulas obaro čon. Zapašča preleste a denašelas dureder. Anglo manuša pes garu vlas, ale sar bokhaliljas soča palpeste opindre cirdelas andro gaučileske vareko nadela techal. Sarles šunde o rikone bašo nas preleste, mišto les nadochale dander nas les, bol džanenas hojovnane rikono. O raklore sar šundehoj androga v bašono rikone, ile kašta androvasta, ale baris tratne avri. Ale soaka na kerla, merla bokhatar, ale te avke soleske hin kale rikona leste džibnastar. O pari pen mištole znatasadia a o rikona o ilo andrileste rovelas, sadles eduk pregelas denašelas a denašelas vešenca temalenca. Avľas andre osada kaj ehas čačorikane kerora, kabľas te pašol, ale darandiľas hoj teadarile strádena. Paštiľas kijov udar a užarlas. Andralo ker, avľas avri šukar čaj, vyčinlas pes šeinka. E šeinka ehas igen šukar čaj. O môj kalosekno obara bale kale sar angara a ojaka sar bobeľa. O baris pes nazli kerdia, uštiľa a pašliľa laketelo pindre. Ešeinka predarandia pro rikono, vyčiňa džas, džas. Ale andra loker, avle avrio čave, gele kio rikono a vyčine nas. Rikono a viljas. Mar nas pes preleste, sakules kamelas angla peste. Lebariha očave kernas sokamenas. Maškro čave bišterdia hoj hino rikono. Ešeinka le rikoneske anđa šukomaro te andro čaro rozumin. O bari sar halja až projaka predikľa. Oh, savi šukar čaj, gondolinja peske o baris. Te avke šaj preva kerlas penelas lake oda. La šeinka kerodat bez vičinlas harno. O harno nilaje te jaro ne pašalo pani Čingerlas oraňora palo verbi a kerlas lenda cikne košára. Te bare bareder a te aj se bare sa riepa žiengero ker. Odale gorenge pro cikno pusa te prečuči čar. Jevende kerlas ochárno cikne balaňora roja te lopatky anglorania. O baris pes čanek buter pašale šeinka bondiarlas. E šeinka pirelas palo gáva te bikem kerel o košára. O jekeha pirlas palo kera a o buter košara mukelas pašo baris. Važo dáleske mindik anelas kotor maroro a varekana tebale vasoro.
ale prelechať